0: Kuli vandre vandre, ungaluzi, ndumba, aba rapi Mozambique.
1: Tepuyile, poderia kamu uninga lanchi nyamai. Watsabu mwaga, masengo umwembe.
2: Umwembe.
1: Pronto, abo hamu twadzeka uzangaraja.
2: Ukwani kwa mwembe.
0: Ndumba. Swa, piano, gitara.
3: A 15 horas ni 42 minutos, o MBW na Futal Sambogo na kuye kupora nyeri dambo tigoni nyabatonga, zikaringani, zitekatekani kuikizinga na zikwara gara kwa nizozo.

0: Gunduru Gombe. Wache kwa hitu. Zukubarasa. Ingisa kanga lwa mhaka.
1: Kanga lwa mhaka. Utsamu kumakumanu. Zimwe ni mahanyela la mugangeni.
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balangange.
3: Heso.
2: Ndzo shamino. Ndzo shainzi.
4: Atona, hambu wotane lehela kuka, alireleli. Anzi zvitivi lanzi kakona ndzi lomu phunwini. Ako ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi. Kanile ndzi dawa helirhatsu.
3: Ah.
4: Ifambi lukwala mathai a telefo ite ngangerengere a rwala kunzawuyi
1: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhele pinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelwa mhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
0: kangelwa mhaka
1: Longoloku ukhilile kuya laha Radio Mosambiki.
5: 20 maros ni 29 minutos ni 57 segundos. Kale chikati hitako hifula mkanglu kasikui ramba inaklore. Idrasu makondela atahi ambela mahungu. Yachibandzongu chati kuingisirile ginene.